Torgel. Oka, oka, oka, oka. Lanka Torgel. Pipipipipi, tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Lanka Torgel. Rum, rum. Lanka Torgel. Tjulen trill. Dum, dum, trill. Lanka Torgel. Rum, tuk, to. Lanka Torgel. Tjulen trill. Rum, tum, trill. Lanka Torgel. Ta-ta-ta-ta, oka, oka, oka, oka. Lanka Torgel. Pipipipipi, tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Lanka Torgel. Rum, rum. Lanka Torgel.

Lanka torgu, pi pi pi pi, chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka torgu, rum, rum. Lanka torgu, ziulun, tru, lum, dum, tru. Lanka torgu, rum, tu, tu. Lanka torgu, ziulun, tru, lum, dum, tru. Lanka torgu, pa pa pa pa pa, oka, oka, oka, oka. Lanka torgu, pi pi pi pi pi, chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka torgu.